Coś biednie, koledzy drugi, a że ja ostaję ista. Człowiek pomogł sam sobie, na prom na dzień nowa mesta. I